Danes imamo pa res super playlisto. Ive Zupanovič, najlepša, dobro jutro. Zdaj pa prihajajo vaša všesa Alja, ili s tobom, ili sam.